Ośrodek na hrani końca. Hladamy Boha, hladamy Oca. Milion cjezon, jeden kontakt. Hladamy żywota, który twórca. Hladamy zaciotek na hrani końca. Hladamy Boha, hladamy Oca. Milion cjezon, jeden kontakt.